0: Webgoatse www. newparfum.co.
1: Ikteni kasvavepa.
2: Sezonis sponsoria Kamotorsi. German Adleris saautomobilo zetebis ofitsialuri tsarmomadgeneli sakartveloshi.
0: Chventan reklamas shedegi moqs. Radio Dardimandis sareklamo samsakhuri. 2 19 20 10.